0: Das ist das meine jemand wollen. Mhm. Das dann bringen.
1: Nie się czego dopiero teraz przyjeździsz.